0: Fisy drive metal forenzy.
1: Może fisy drive metal forenzy.
0: Byłem. Może fisy.